0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Nie mija nic, tańczymy tango. Oto piękna pora tancerka, która dawno zmarła w moich rękach.

0: A no właśnie, cisza nocna się kończy, słoneczna brygada już nie śpi, słoneczna brygada mówi wam dzień dobry, dzień dobry w składzie Piotr Jachim, dzień Tomek Florkiewicz, dzień dobry. No i za chwilę, krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości Radia Złote Przeboje o 6:00.
1: Autopromocja.
2: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
1: Złapać oddech, zwolnić tempo.
2: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja.
0: W kalendarzu poniedziałek, 13 dzień lipca, na zegarach punktualnie 6:00, na wiadomości Radia Złote Przeboje zaprasza Dorota Wardecka.
4: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
4: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
6: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
4: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal.
7: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
4: Poseł brał udział we wczorajszych uroczystościach tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również na drogach publicznych. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów i niepublikowanie w internecie zdjęć przedstawiających ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg. Mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
8: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
4: Na wolności żyje około 7000 żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy nad polskie morze i jak zawsze mamy kłopoty na obwodnicy Trójmiasta, zwężenie w okolicy węzła Gdańsk Południe, a w kierunku Gdyni spotkacie ekipy stawiające ekrany akustyczne.
9: A jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto. Postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj zagrzmi i popada na wschód od Wisły i na Kujawach, ale za to będzie cieplej od 20 nad morzem przez 28 w centrum do upalnych 30 stopni Celsjusza w cieniu w Gorzowie Wielkopolskim. Jutro w pogodzie podobnie.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: To my. Dzień dobry. Po szóstej wystąpi u nas futbol, rock and roll i frytki do tego.
2: Mniam, no i po szóstej też zagramy na to jak na lato, bo to my, Słoneczna Brygada, Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam w dzień po weekendowy, w poniedziałek. Village People dla nas już gra 4 minuty po szóstej.

0: Sex Bomb, Tom Jones w Radiu Złote Przeboje śpiewał od samego rana, 6:11 na zegarach, mamy poniedziałek, a Słoneczna Brygada mówi wam: dzień dobry, mamy 13 dzień lipca, zaczynamy 29 tydzień roku, no i czas rzucić okiem do kalendarza.
1: 96 lat temu w Urugwaju rozpoczęły się pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pierwsze, tak. Dzisiaj obchodzimy natomiast Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, a także Dzień Frytek.
0: A czy państwo, słuchacze kochani, zajadają na śniadanie frytki? Dajcie znać. 22 44 30 wakacyjny poniedziałkowy apel poranny. Zaczynamy. Dzwońcie, no a my gramy teraz fajny duet o poranku. Christina Aguilera i Ricky Martin, 12 po 6.

0: belgijska precyzja, hiszpański temperament, a w zasadzie to hiszpański temperament i belgijskie kompozycje, tak by można zarekomendować zespół, którego słuchaliśmy przed chwilą. Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 po 6.
1: A z okazji dzisiejszego dnia rock'n'rolla zagramy wam trochę reggae w poniedziałkowy poranek. Członkowie tego zespołu zresztą współpracowali z legendą tego gatunku, czyli Bobem Marleyem, a mowa oczywiście o formacji Inner Circle. Oni już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Thank you.

0: Commodores nas budzą w poniedziałkowy poranek. Weekend minął. Jeśli pomyślimy o weekendowej pogodzie, to może i lepiej, że minął. Idzie poprawa pogody, a my sprawdzamy, czy nie śpicie i czy jecie może frytki na śniadanie od rana, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień frytek. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Frytki na śniadanie, frytki na obiad, frytki na kolację.
2: Czyli mamy fanów frytek, którzy już zaczynają dzień od porcji gorących.
0: Tak.
2: 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, a my gramy na to jak na lato. Już teraz w poniedziałkowy poranek. Kaoma i Lambada. 29 minut zostało do 7.

0: Pieniądze na naukę śpiewu miała dzięki swojemu ojcu, który to dorabiał na stacji autobusowej, gdzie naprawiał maszyny. Mowa o Lutrishi McNeil, która zagrała w poniedziałkowy poranek na antenie Radia Złote przeboje 23 minuty do 7.
1: Dzień dobry, w związku z tym, że po weekendzie, jak już wspominaliśmy, pogoda się poprawi, oczywiście złośliwie, jak się zamkniemy wszyscy w pracy, w biurach, to zagramy wam za chwilę w dzień gorącego lata, gdyż gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: 13 lipca to w kalendarzu świąt nietypowych dzień frytek i od razu słoneczna brygada przyznaje się bez bicia, że jest to nasza ulubiona postać ziemniaka.
2: Jeszcze jak?
1: Gorące palce, parzące, słone. No nie ma to jak ziemniak pod postacią frytki właśnie.
2: No ale przecież jest tak ze 101 postaci ziemniaka. No i pytanie, jaka jest wasza ulubiona postać ziemniaka? 2244430. No i piszcie także mailowo poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, jesteśmy ciekawi za najlepsze uzasadnienie odpowiedzi w kwestii jakże ważkiej, kwestii ziemniaczanej. Wyślemy wam złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, więc jaka jest ta wasza ulubiona postać ziemniaka? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 80. Ile masz lat? Pyta Urszula. Gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje od samego rana w poniedziałek za 4 minuty. 7. Uwaga, w tym tygodniu powyżej 40 stopni ma być, czyli przekładamy wajchę z napisem narzekanie.
1: No bo ostatnio narzekaliśmy na zimno i na deszcz. Tak. Więcej o tych nadchodzących upałach już za chwilę w wiadomościach Radia Złote Przeboje punktualnie o 7. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Poniedziałek, 13 lipca na wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 7 zaprasza Dorota Wardecka.
16: Dorota Wardecka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
17: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
18: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
17: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
16: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7 tysięcy hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
19: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
16: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: Sport 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jannik Sinner z piątym wielkoszumowym triumfem włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3 i to gospodynie turnieju zagrają Final Eight w Macau. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na 9. pozycji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
0: Pogoda.
4: Do końca poniedziałku zagrzmi i popada na wschód od Wisły, a także lokalnie na Kujawach, ale za to będzie o wiele, wiele cieplej niż w weekend. Od 20 nad Bałtykiem przez 28 w centrum do upalnych 30 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
5: Dzień dobry, po siódmej podpowiemy wam, jak zabrać złote na wakacje, a tych złotych może być nawet 1000 w prezencie od nas.
4: Tak, po siódmej też podpowiemy wam, że jak nie macie pomysłu, co zrobić z nadmiarem kasy, to możecie je przekazać do budżetu państwa. Serio, Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i już słychać te dźwięki przebojowe. Sweet Dreams, Eurythmics, 5 po siódmej.

0: złote na wakacje.
1: Może w samolocie lecącym nad oceanem, a może podczas porannego joggingu nad bałtycką plażą, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiadacie niebanalnie, no i zgarniacie fajną kasę. Tysiaka w naszej zabawie zgarnęły już sympatyczne panie, nasze słuchaczki kochane, Natalia ze Szczecina, a także Jadzia z Siemianowi Śląskich.
2: Wygrywasz 1000 złotych! Na wakacyjne przyjemności, brawo dla ciebie!
3: Brawo!
1: Zabierz złoto na wakacje.
4: Wy też możecie wygrać 1000 złotych polskich. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy. Zabierz złote na wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już dziś punktualnie o 9:30. Zapraszamy.

0: o roku, z którego pochodzi thriller Jacksona. Mówi się Rok Orwellowski, czyli Droga Młodzieży. O który rok chodzi? 1984. Siadaj dobrze, piątka. Na szczęście mamy wakacje, na szczęście gramy na to, jak na lato, nie ma szkoły. W poniedziałek gramy wam od samego rana, 20 po 7.
1: Kołysz się i tocz, czyli rock and roll. Po raz pierwszy takiego gatunkowego opisu użyto w 51 roku, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. No i z tej okazji już za chwilę Wielka Czwórka z Liverpoolu zagra piosenkę idealną na dziś, czyli rock and roll music. Tak wam gra tylko Słoneczna Brygada, Radio Złote Przeboje. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Musisz wejść na wyższy poziom?
17: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
19: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media

0: wiary. Ponad 20 lat ma już ta piosenka Brodki. W Radiu Złote Przeboje zagraliśmy o poranku w poniedziałkowy poranek właśnie ten przebój. A teraz uwaga, będzie o 7.31 ciekawostka z Wysp Brytyjskich. Jeśli myślicie, że państwo tylko zabiera obywatelom pieniądze, to się zdziwicie.
1: Otóż w Wielkiej Brytanii każdy obywatel może dobrowolnie przekazać pieniądze do budżetu państwa bez podawania powodu.
0: I co? I ile dają?
1: No był taki rok, że obywatele przekazali, uwaga, 5 funtów.
0: 5 funtów to jest obecnie 25 zł i 4 grosze. To ja bym do takiej darowizny dołączył jeszcze dopisek, żeby oczywiście nie wydawać na głupoty.
2: 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy,
0: w zębach. A teraz będzie przebój, który przyniósł autorowi więcej niż 5 funtów, więcej niż 12 groszy. What is Love, największy przebój Hathawaya. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. What is love?

0: Hall & Oates w radiu Złote Przeboje. Kiedyś najwięksi przyjaciele, którzy współpracowali ze sobą 50 lat, a dziś wrogowie, którzy to spotykają się na salach sądowych. A to wszystko dlatego, że John Oates postanowił sprzedać swoją połowę udziału w ich wspólnym muzycznym wydawnictwie. No, czyli jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o kasę. 20 minut przed 8, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Genesis, duet Suzy Quatro i Chris Norman. Nie trzeba dodawać nic więcej, za chwilę sami poczujecie, że gramy na to jak na lato, a gra wam tak słoneczna brygada radia Złote Przeboje od samego rana.

0: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za

0: 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: 13 lipca w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Frytek. Miam. I Słoneczna Brygada przyznaje się, że jest to nasza ulubiona postać ziemniaka. Tak. A wasza? 2244430.
2: Najlepsza postać ziemniaka.
3: No. Ja bym ziemniaków chętnie zrobiła kluski przecierane.
4: No moja najbardziej ulubiona potrawa z ziemniaka to, mówiąc po poznańsku, tarte pyry ze skwareczkami i kwaśne mleko do popicia.
5: Moja ulubiona potrawa z ziemniaków to ziemniaki pieczone w ognisku z masłem i z solą.
6: 30 lat temu w czasach ograniczonej dostępności alkoholu była taka książka pod tytułem Przemysłowy przerób ziemniaka, coś takiego, która miała rozdział o produkcji alkoholu z ziemniaków. Szybko stała się bestsellerem, nakład się wyczerpał, ale ci, którym udało się ją kupić i zastosować opisaną tam technologię, mogli cieszyć się chyba najlepszą formą ziemniaka.
7: Ta część programu miała charakter historyczno-edukacyjny. Nie próbujcie naśladować w domu bez banderoli. Pytanie w Dniu Frytek dalej aktualne. Jaka jest wasza ulubiona postać ziemniaka? 2244430 to telefon i mail poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszy głos wyślemy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. 2244430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: pewnym bardzo, bardzo nudnym urlopie członków zespołu Pet Shop Boys powstał ten przebój. Podobno na tym urlopie było tylko domino i dancing. All day, all day. Domino, dancing, Pet Shop Boys. A o zwyczajach urlopowych Polaków będzie mowa w nadchodzących wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
7: W kalendarzu poniedziałek, 13 lipca na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 8 zaprasza Dorota Wardecka.
8: To są miejsce na 8.
9: Radio Złote Przeboje.
8: Zapraszamy.
9: Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Co najmniej 13 osób zginęło z ogniem.
10: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
11: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Pogoda.
7: Dzisiaj zagrzmi i popada na wschód od Wisły i na Kujawach, ale za to będzie wyraźnie cieplej niż przez ostatnie dni, od 20 nad morzem, przez 28 centrum, do upalnych 30 w Gorzowie Wielkopolskim.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
10: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
12: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
7: Dzień dobry, po ósmej wystąpią u nas ogurasy pierwszej klasy, wakacyjne ogurasy. Po ósmej też wyślemy komuś z Was złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w porannej, poniedziałkowej, wakacyjnej dyskusji, a dyskutujemy dzisiaj o przeróżnych postaciach ziemniaczanych. Radio Złote Przewoje, gramy na to jak na lato, gramy ATC. Dwie po ósmej.

0: Poranne spajsetki wystąpiły w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 7 minut po godzinie 8. 13 lipca w kalendarzu, sezon ogórkowy w pełni. Wiadomości ogórkowych ci u nas dostatek. Teraz będzie coś o oswajaniu, bo na przykład oswojenie się z temperaturą Bałtyku to proces trudny, a nawet niemożliwy. Ale my nie o tym, nie o tym, nie o tym. Będzie o oswojonych dzikach.
1: No bo okazało się właśnie, że świń to człowiek w ogóle nie musiał oswajać. No. 8 tysięcy lat temu same się udomowiły, dla reszty kobiadu. Przyszły, połasiły się, najadły i tak jeszcze raz, no i tak już zostało.
0: Tak, plan był niezły, niestety wyszło jak zawsze, jak w tym starym przysłowiu, myślał świniak o niedzieli, ale nie przewidział tego, że go rozklepią na schabowego. A teraz będzie śpiewał wielki fan piłki kopanej, widziany ostatnio na meczu Anglii z Norwegią na stadionie, na trybunach, Mick Jagger, Rolling Stonesi w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 8 po 8.

0: to, jak zacząć nowy dzień. Nowy tydzień jest ze złotymi przebojami, takimi jak ten Sweet Harmony, Debiload w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zwłaszcza, że nowy tydzień się dobrze zapowiada. W końcu będziemy znowu narzekać na upały, podobno.
1: Oby. Lepiej narzekać na upały niż na chłód latem. Za chwilę natomiast na naszej antenie Człowiek Tysiąca Imion, znany jako Grzegorz Ciechoba, znany także jako Ewa Omernik, ale w Radiu Złote Przeboje wystąpi jako obywatel GC. Zostańcie zatem z Radiem Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre. Reklama.

reklamy i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: 13 lipca to w kalendarzu świąt nietypowych dzień frytek. Od razu się przyznaliśmy, że to nasza ulubiona postać ziemniaka. No i sprawdzaliśmy też przez cały poranek waszą ulubioną postać kartoflaną. Czas na podsumowanie.
2: Ja lubię ziemniaki następnego dnia, takie podsmażone, takie złociste, chrupiące. To są najlepsze.
3: Moja najbardziej ulubiona trawa z ziemniaka to kartoflarz. To trawa, która jest zrobiona z starych ziemniaków, przekładana boczkiem z cebulą i zapiekana w piekarniku.
4: Najlepsza potrawa ziemniaków to są po prostu placki ziemniaczane.
5: Ona to placka ziemniaczanego. Placku ziemniaczane, miłości ty moja. Jesteś jak ambrozja, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, co cię sprawił. I samotność swą całe zdobie.
1: No i za ten ostatni głos, za tę odę do placka ziemniaczanego wysyłamy złotą kawę Słonecznej Brygady. A jutro?
6: A jutro powrócimy z nowymi tematami do dyskusji i z nowymi zapasami złotej kawy.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: ponieważ dance ma sens, a disco jest dobre na wszystko, to gramy wam od rana disco w wykonaniu Glory Gaynor. No i ten disco budzimy poniedziałek i zaczynamy nowy tydzień za 24 minuty 9.
1: Gramy na to jak na lato i za chwilę w Radiu Złote Przeboje zagramy Złoty Przebój, który pojawił się na ścieżkach dźwiękowych takich filmów jak Buntownik z Wyboru czy Zodiak, a mowa o Baker Street od Jerry'ego Rafferty'ego. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9.
2: Autopromocja. Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż

0: maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.

0: saksofon, jakże charakterystyczny. Jerry Rafferty, Baker Street w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 minut zostało do 9. Sezon ogórkowy w pełni. Jeździmy nad morze, jeździmy w góry, na Mazury, jemy, płaczemy nad paragonami grozy, a tymczasem dokonuje się, mili państwo, postęp.
1: No w filtrach powietrza na przykład taki postęp się dokonuje, no bo mamy już taki, który pobiera mniej energii, czyści lepiej niż filtry konwencjonalne, działa 2 razy dłużej, a inspirowana jest, uwaga, włosami w nosie.
0: Także Jasiu, proszę natychmiast przestać grzebać w filtrze i kręcić kulki. Teraz wystąpi gwiazda z Australii, jakże przez nas lubiana, Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, my, Słoneczna Brygada, zaczynamy nowy dzień, nowy tydzień. 11 minut zostało do 9.

0: jak na lato, dokładnie to śpiewa Desiree w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty 9. Finał naszej wakacyjnej zabawy pod nazwą Zabierz Złote na wakacje zaraz po 9. Więc jeśli macie ochotę dołożyć tysiaka do swojego wakacyjnego budżetu, to zgłoście się na stronie złoteprzeboje.pl, a wcześniej posłuchamy sobie razem wiadomości Radia Złote Przeboje o 9.
1: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
15: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
14: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
15: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
16: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Reklama.
0: Mamy poniedziałek, to jest 13 dzień lipca, a już teraz wiadomości Radia Złote Przeboje o 9.
18: To są newsy na 9. Ula Myszkinisy, zapraszam. Rekonstrukcja rządu w Kijowie. Prezydent Wołodymyr Zełański po południu przyjmie dymisję premier Julii Sfyrydenko i kilku jej ministrów. Zełański zapowiada też zmiany na kierowniczych stanowiskach w policji i prokuraturze. Przenosimy się na granicę ze Słowacją. Są utrudnienia dla kierowców. Zamknięto kilkunastokilometrowy odcinek autostrady D3 w rejonie przejścia z Wardoń-Skalite. Był tam Szymon Kastelik.
19: Objazd poprowadzono drogą krajową I-12 bezpośrednio przez Skalite i okoliczne miejscowości, więc kierowcy muszą liczyć się z korkami i dłuższą podróżą nawet o kilkadziesiąt minut.
18: I tak będzie do połowy wakacji. Jedni wracają już z urlopu, inni dopiero wyruszają. Ten tydzień w Karkonoszach zaczyna się deszczowo. Goprowcy radzą spakować się jak na jesień, bo na szlakach w wyższych partiach gór chłodno.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
22: Sport w 3.
1: 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają 4 najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Finiszował najszybciej z 4-osobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
22: Pogoda.
0: Do końca poniedziałku zagrzmi i popada na wschód od Wisły, a także lokalnie na Kujawach, ale za to będzie o wiele, wiele cieplej niż w weekend. Od 20 nad Bałtykiem przez 28 w centrum do upalnych 30 na ziemi lubuskiej.
22: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
23: Przed nami poniedziałkowy poranny finał zabawy pod nazwą Zabierz złote na wakacje. I co to oznacza?
0: Oznacza to, że ktoś z porannych słuchaczy naszych będzie się mógł wzbogacić nawet o 1000 złotych. Zgłaszajcie się już teraz na złoteprzeboje.pl. No i zabierzcie złote na wakacje. Finał już za około pół godziny, a teraz gra nam Bananarama 3 po 9.

0: latach 80. zużywał tyle makijażu, że podobno jego twarz ważyła więcej niż reszta ciała. Mowa o frontmanie Culture Club Boyu George'u. Kolorowy makijaż, kolorowe ciuchy i przeboje, których do dzisiaj słucha się z wielką przyjemnością. To był właśnie jeden z nich, Karma Chameleon, w wakacyjnym, porannym programie Radia Złote Przeboje.
1: A teraz czas na zespół Various Monks, który jest jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę wokalistów, którzy w nim występowali. No najpierw był mężczyzna Roberta Miriana, potem Anita Lipnicka, Kasia Stankiewicz, Monika Kuszyńska, Anna Józefina Lubieniecka, a także Edyta Kuczyńska. A teraz czas u nas na piosenkę, którą zaśpiewała Anita Lipnicka. No to czas na Various Monks i Tokio w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Złote na wakacje.
1: Tak się nazywa nasza wakacyjna zabawa, w której możecie wygrać 1000 złotych polskich, ale najpierw trzeba się zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl i tak też uczyniła nasza słuchaczka poranna, słuchaczka Kasia z Katowic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dobra, już teraz mamy dla ciebie, za to, że się słyszymy, 100 i ręcznik plażowy radia Złote Przeboje, ale możesz wygrać 1000. Grasz?
2: Oczywiście, że tak.
1: Definitywnie.
2: Chociaż powiem, że jestem bardzo zestresowana. Bardzo.
1: To nic, to umówmy się, że my się będziemy stresować, my poranni prowadzący Słoneczna Brygada, a ty jesteś totalnie wyluzowana. Chillerka, jak to się mówi. No i tak, przed tobą 3 pytania, jeśli grasz dalej. Będziemy płacić po 300 za każdą poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 5 sekund. Będziemy grać do pierwszego błędu, oby się to nie wydarzyło. Czy to jest jasne, czy możemy lecieć?
2: Jasne, nie lećmy.
1: Już się nie stresujesz. My się stresujemy, ty się nie stresujesz. Kasia, dawaj, odpowiadaj. Elton John czy John Lennon? Który z nich był członkiem The Beatles?
2: John Lennon.
1: No pewnie proste, już masz 300 zł do tej stówy. Dokładamy, to jest razem 400, lecimy dalej. Który z panów Cugowskich zaśpiewał takie tango?
2: Krzysztof Cugowski.
1: Krzysztof Cugowski, oczywiście kolejne 300. Uwaga, i teraz ostatnie pytanie. Piasek, który z polskich artystów przez wiele lat używał tego pseudonimu, podaj imię i nazwisko?
2: Andrzej Piaseczny.
1: No i tak, po co było się stresować? Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 zł.
2: Słuchajcie, dzisiaj zrobiliście mi dzień, bo ja mam strasznie trudną rozmowę z szefem przed sobą. Także naprawdę, możecie tutaj uznać psychiatra terapeutów.
1: No sama widzisz, jak to wszystko wygląda. Na trudy i znoje Radio Złote Przeboje, na trudne rozmowy z szefem, także Radio Złote
2: na
1: Przeboje.
2: Wszystko.
1: 1000 złotych, Kasiu, i jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik wakacyjny plażowy dla ciebie.
3: No i życzymy oczywiście powodzenia w rozmowie z szefem, a wy cały czas możecie zgłaszać się do naszej zabawy na złoteprzeboje.pl, a kolejny finał i kolejny 1000 do zgarnięcia oczywiście za tydzień punktualnie o 9.30.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
14: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
13: Tak, ciebie stać.
14: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
13: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
15: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko

0: Mike Oldfield i Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow. Tak wam gramy w ten poniedziałkowy poranek, no poniedziałek, obudzony.
1: Tak, jak bardzo obudzony. To był taki fajny duet na koniec porannego programu wakacyjnego, poniedziałkowego. Duet Mike i Maggie, a my duet Piotr i to.

zawsze mówię, że takie Złote Przeboje możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu u nas w Radiu Złote Przeboje. Przed nami poniedziałkowe przedpołudnie, za chwilę sprawdzone wiadomości, a potem będę miał dla was mnóstwo fantastycznych niespodzianek.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co? To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: To już prawie 10:00, słuchacie Radia Złote Przeboje w kalendarzu 13 lipca, poniedziałek. Za chwilę zerkniemy do prognoz, a teraz posłuchajmy sprawdzonych wiadomości.
16: Skomplikowana operacja po wypadku w Raciborskim Aquaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy. Dorota Werdecka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Bożu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyant Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
17: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
16: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem. A naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Janik Sinner po raz drugi drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu. Turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
14: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
16: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
15: Dzisiaj co prawda sporo chmur, ale też większe przejaśnienia. Pod koniec dnia mogą pojawić się nawet rozpogodzenia. Ale nim to nastąpi, na zachodzie i północy przelotny deszcz, na wschodzie po południu miejscami burze z gradem. Temperatura od 22 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, a także nad samym morzem przez 25 w centrum i na północy do 28 w okolicach Wrocławia.
5: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
15: No i gdyby ktoś się zastanawiał, kiedy pogoda ma zamiar wyjść na tak zwaną prostą, to już mówię, bo sprawdzałem. Dobra wiadomość jest taka, że z każdym dniem ma być cieplej i więcej słońca. Przyszły weekend, no to już prawdziwie upalny. Miejmy nadzieję, że tym razem prognozy długoterminowe się sprawdzą. Prognozy muzyczne u nas zawsze dopisują i zawsze się sprawdzają. Eddie Grant za kilka minut, pojawi się też Robbie Williams, no a teraz Bella Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, zapraszam.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. W jego biografii znalazłem rzecz niezwykłą, bo pewnie niewiele osób wie, że jest chyba jedynym artystą, który pozwał obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Rzecz działa się w 2020 roku. Donald Trump w swojej kampanii użył bez pytania o zgodę jednego z przebojów Eddie Granta. Afera zakończyła się ugodą, ale jeżeli chodzi o warunki tej ugody, no to nic więcej na ten temat nie wiadomo. No, należy domniemywać, że finansowo Eddie Grant wyszedł na tym całkiem nieźle. Muzyczną emeryturę spędza na Barbadosie, no i taką emeryturę to ja rozumiem.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Robbie Williams w Radiu Złote Przyboje. Przed nami poniedziałkowe przedpołudnie, niestety w pracy, ale będziemy sobie je uprzyjemniać. Za chwilę Laisla Bonita i Madonna. Bardzo niezwykłą historię związaną z tym kawałkiem znalazłem. Madonna podobno przez długi czas była przekonana, że śpiewa o kompletnie fikcyjnej wyspie. No i proszę bardzo, okazało się, że wyspa Bonita istnieje i nawet jest na niej internet, ponieważ na jednym z forów internetowych odezwał się mieszkaniec tejże wyspy, twierdzący, że wyspa jak najbardziej jest. No, powiem szczerze, trochę się rozmarzyliśmy, tydzień wolnego, gdzieś na jakiejś dalekiej wyspie, gdzie świeci słońce i jest pięknie. No, przydałoby się, nie miałbym nic przeciwko temu, wręcz przeciwko.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

Opus i Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Zespół Opus, czyli trochę zespół jednego przeboju, ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która debiutowała kilka razy. No bo tak, 84, 85, 94, 2008, 2011. Panowie wyciągnęli z tego kawałka wszystko, co było do wyciągnięcia. Za chwilę Edyta Górniak, która od lat 90. nie przestaje nas zaskakiwać, no zaskoczyła nas na pewno w 94, drugim miejscem na Eurowizji. Ale pamiętam, jak to Edyta Górniak niedawno zasłynęła też stwierdzeniem, cytuję, uwaga, na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. No i pamiętam, jakie zamieszanie w internetach wywołało to wyznanie. Pamiętam też, że pojawiły się wtedy koncepcje, że to jednak ona mogła być Ewą, mimo że w piosence twierdzi coś zupełnie przeciwnego.

0: połowa lat 90. i nasz największy sukces na Eurowizji. Za chwilę 11:00 sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: nasi. Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
0: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Reklama.
10: To już prawie 11:00, słuchacie Radia Złote Przeboje, poniedziałkowe przedpołudnie przed nami. 13 lipca w kalendarzu, za chwilę zerkniemy do prognoz. Teraz czas na sprawdzone wiadomości.
11: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona. Dorota Wartecka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
12: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem. Ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
11: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwano od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim. Została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na mistrzostwach mistrzostwach świata do rozegrania. Są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
13: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale mistrzostw świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego mistrza świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców. Mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
11: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Poniedziałek co prawda pochmurny, ale też i czekają nas większe przejaśnienia. Pod koniec dnia mogą pojawić się nawet rozpogodzenia. Ale nim to nastąpi, na zachodzie i północy przelotny deszcz, na wschodzie po południu miejscami burze z gradem. Temperatura od 19 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, a także nad samym morzem przez 25 w centrum i na północy do 28 w okolicach Wrocławia. Oczywiście też sprawdziłem prognozy długoterminowe, no i tu mam nieco więcej dobrych wiadomości. Z każdym dniem cieplej, a w przyszły weekend, no to już prawdziwa Chorwacja. 30 stopni. I sporo słońca. Tej myśli się trzymajmy. Póki co poniedziałkowe przedpołudnie, za chwilę Alize, Elton John, w planach też zespół, który na początku lat 90. zrobił prawdziwą demolkę na listach przebojów, czyli Roxette. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Alize w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli dobrze poszukać w internetach, no to nawet po latach można znaleźć zdjęcia specjalnie wymalowanego samolotu, na którym był rysunek małej dziewczynki, która nazywała się Alize. No właśnie, Alize w dzieciństwie wygrała konkurs plastyczny na taki samolotowy rysunek, ale w plastyczną karierę nie poszła. Jej życie zdominowało śpiewanie. No i śpiewa do dzisiaj, chociaż z umiarkowanymi sukcesami. Sukcesy zdecydowanie większe i to od lat ma artysta, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. Elton John.

0: reklama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

To zespół NSYNC. Zespół, który jak się okazało w jednym z wywiadów mocno zaskoczył swoich fanów. Otóż panowie przyznali, że kiedy byli na szczytach list przebojów, każdy z jego członków zarabiał kieszonkowe w wysokości 37 dolarów dziennie. Nie do uwierzenia, prawda? 37 dolarów dziennie, no to nawet na wyjście do restauracji w Mielnie na obiad nie wystarczy. O Zakopanem już nawet nie wspominam. Dmucha w ce latawce wiatr teraz i Urszula, czyli piosenka, która kojarzy się z wakacjami. Piosenka, która była nagrywana w środku zimy w lodowatym studiu, a Urszula miała na dodatek nogę w gipsie. No jak to mawiają, jest prawda czasu i prawda ekranu.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Ale duża.

0: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest

muzycznie filmowo Żenet w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj w poniedziałkowe przedpołudnie na pewno poszperamy i sprawdzimy, jakie plany wakacyjne mają znani i lubiani. No niektórzy, jak się okazuje, łączą przyjemne z pożytecznym, czyli organizują sobie na przykład trasę koncertową po Australii i Nowej Zelandii w lutym, kiedy tam piękna pogoda, no a na Wyspach Brytyjskich, skąd pochodzi zespół Simple Minds, bo to o nich mowa, jaka jest pogoda w lutym, lepiej o tym nie mówić. No to jest pomysł na piątkę. Simple Minds jeszcze przed wiadomościami, to już za kilka minut. Teraz mała dama z wielkim głosem, czyli Anastasia.

0: To zespół Simple Minds w Radiu Złote Przeboje. Połowa lat 80. Panowie wciąż koncertują, co nas bardzo cieszy. 12 już za chwilę wiadomości. W samo południe sprawdzimy też za moment pogodę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
0: 12 już prawie, 13 lipca w kalendarzu, poniedziałek. Pora na sprawdzone wiadomości.
13: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
14: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
15: Nie, to znaczy, nie dotykać?
13: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 zł pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 tysięcy złotych, mimo wykrytych przez NFZ oszustw. Prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego, Karina Kostyra.
16: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
13: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana. Trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
15: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
13: Tuż przed Igą Świątek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem audycji jest firma Widok. Producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
18: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
0: Pogoda. Poniedziałek gdzieniegdzie deszczowy, ale też na szczęście czekają nas większe przejaśnienia. Pod koniec dnia mogą pojawić się nawet rozpogodzenia. Opady deszczu na zachodzie i północy, na wschodzie po południu miejscami burze z gradem. Temperatura od 19 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, a także nad całym morzem przez 25 w centrum i na północy do 28 w okolicach Wrocławia.
17: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
18: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
0: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Rod Stewart, to za kilka minut. Zespół Redbox, którego bardzo dawno nie słyszałem, no a teraz wielki hit połowy lat 80. Genesis w Radiu Złote Przeboje. Tomek Gryl, witajcie, gorąco was zapraszam. Za kilka minut też sprawdzimy, co ciekawego działo się w Radiu Złote Przeboje o poranku w kwestiach finansowych.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Red Box i For America w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że sprawdzę, co ciekawego działo się u nas o poranku w zabawie Zabierz Złote na wakacje. No słuchajcie, codziennie jest możliwość podreperowania wakacyjnego budżetu. Zabawa Zabierz Złote na wakacje dzisiaj było tak.
1: Uwaga, i teraz ostatnie pytanie. Piasek, który z polskich artystów przez wiele lat używał tego pseudonimu, podaj imię i nazwisko?
2: Andrzej Piaseczny.
1: No i tak, po co było się stresować? Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
2: Słuchajcie, dzisiaj zrobiliście mi dzień, bo ja mam strasznie trudną rozmowę z szefem przed sobą. Także naprawdę, możecie tutaj uznać, że używam terapeutów.
1: No sama widzisz, jak to wszystko wygląda. Na trudy i znoje, Radio Złote Przeboje.
0: No i proszę bardzo, udało się zabrać złote na wakacje. Pamiętajcie, żeby też zabrać Radio Złote Przeboje. U nas zawsze świeci słońce.

Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. To jeszcze z czasów, kiedy panowie żyli w zgodzie i pełnej harmonii. No a potem przydarzyła się płyta Sex and Sex Roberta Chojnackiego. Panowie umówili się na stałe honorarium dla Andrzeja Piasecznego, który zaśpiewał i napisał teksty. No a potem okazało się, że płyta była prawdziwym bestsellerem, jedną z najlepiej sprzedających się płyt w historii polskiej muzyki. No, nie był to dla Andrzeja Piasecznego z pewnością interes życia. Teraz Bonnie M. w Radiu Złote Przeboje, pięknie, wakacyjnie. Kiedyś sprawdzałem, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. No i okazuje się, że Bonnie to tytuł pewnego serialu australijskiego, a literka M znalazła się tam, bo podobno pasowała najbardziej.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

Nasze rendezvous w Radiu Złote przywoje zespół Kombi. Zespół, który w tym roku obchodzi 50-lecie, z tej okazji urządzili sobie trasę pod tytułem Królowie Życia. No i pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza im się być królami życia. Pochwalił się swoim urlopem na Bali, zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem na wakacje. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się, ale wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu trzeba od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Whitney Houston teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: trafiło. Whitney Houston w Radiu Złote Przyboje. Tuż przed 13. Za chwilę pogoda, za chwilę też sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z Radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Reklama.
0: 13 już prawie, w Radiu Złote Przeboje to czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu poniedziałek, 13 lipca.
9: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
10: Będzie decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
9: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wiceprezydent premier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
11: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
9: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną. Między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
12: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
9: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
3: Pogoda.
0: Dzisiaj co prawda sporo chmur, ale też i większe przejaśnienia. Pod koniec dnia mogą pojawić się nawet rozpogodzenia. Ale nim to nastąpi, na zachodzie i północy przelotny deszcz, na wschodzie po południu miejscami burze z gradem. Temperatura od 22 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, a także nad samym morzem około 25 w centrum i na północy do 28 w okolicach Wrocławia.
13: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
14: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
0: Gdyby ktoś kręcił nosem na przedstawioną przed momentem prognozę pogody, no to mam bardzo dobre wiadomości w prognozach na resztę tygodnia. Zdecydowanie więcej słońca, najbliższy weekend. No, najbliższy weekend, który przed nami za 5 dni, pogodny i słoneczny. I tej myśli się trzymajmy. Póki co poniedziałkowe popołudnie, teraz Rick Astley w Radiu Złote Przeboje.

Cardigans, czyli zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy w latach 90. No, ale trudno, żeby było inaczej, gdyż w teledysku do piosenki pojawia się na przykład Leonardo DiCaprio. Tak, tak, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Romeo i Julia. Sam film wielu osobom nie do końca się spodobał, ale piosenkę z niego nuciliśmy wszyscy. A teledyski tak naprawdę były dwa. O tym drugim opowiem wam przy innej okazji.

Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowe popołudnie. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać środy. Już mówię dlaczego. W środę kolejny finał naszej zabawy Palcem po mapie. Palcem po mapie, czyli konkurs, w którym do zdobycia są zestawy przebojowego podróżnika. Jest butelka filtrująca, jest poduszka podróżna, torba. Na pewno wszystko się przyda. Będą, moi drodzy, zagadki, ale będą też, na szczęście, moi drodzy, podpowiedzi. No nie mogę się doczekać. A skoro już mowa o zagadkach, no to teraz pojawi się kobieta zagadka. Próbowałem się kiedyś dowiedzieć czegokolwiek o Amandzie Lear. No i powiem szczerze, utknąłem na dacie urodzenia i miejscu urodzenia. Jest kilka alternatywnych wersji. Ciekawe tak swoją drogą, czy sama Amanda Lear wie, kiedy na przykład obchodzi urodziny?

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
10: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
9: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
10: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
11: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-chce.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat

0: Dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.

0: In the Heat of the Night i fantastyczna Sandra. No powiem szczerze, nazwałbym się szczęściarzem, bo dane mi było się spotkać z Sandrą. Rozmawialiśmy, tak. Ta sama Sandra, którą miałem w nastoletnim pokoju w formie plakatu. Jakie ty miałeś plakaty, Jurku drogi?
1: Ja miałem na przykład Pet Shop Boys. Nie wiem, jak to świadczy o mnie. Sandry nie miałem, z panami z Pet Shop Boys. W pewnym sensie spotkałem się, chociaż nie bezpośrednio, ale oni już parę razy wystąpili na scenie Radia Złote Przeboje. Także liczy się?
0: Liczy się. Jak to u ciebie wystąpi po 14?
1: Po 14 wystąpi u mnie taki zespół, który był pierwowzorem muzyki italo-disco, chociaż wcale nie był z Włoch.
0: Aż zagadka.
1: Troszkę taka mała zagadka. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje, a teraz panowie z grupy Bee Gees.

0: Pandora's Box i grupa OMD w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegać będziemy, że będzie mocno grzmiało i mocno popada. Gdzie konkretnie usłyszycie o 14:00?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Reklama.
9: Jest poniedziałek, 13 lipca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
10: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA. Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
11: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z czym to pokazuje, że to jest proces.
10: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
12: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
10: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
13: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
14: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
10: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 50 76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
8: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
10: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Sporo chmur, a lokalnie także deszcz. Późnym popołudniem na zachodzie więcej rozpogodzeń. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, okolice Wrocławia to 28 stopni, najchłodniej z kolei nad morzem. No i na Podkarpaciu 21 maksymalnie w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. Słuchajcie, ja myślę mimo wszystko, że szczęśliwy 13 lipca, poniedziałek. Jerzy Telesiński, oczywiście najtroskliwiej do serduszka przytulamy tych, co to już po urlopie. Będzie dobrze. Po pierwsze, bo do września kupa czasu, a po drugie, gram wam na to jak na lato.

Nie potrzebuję ani głosu, ani tekstu, żeby opowiedzieć historię. Zawsze lepiej czułem się w kompozycjach instrumentalnych, łatwiej się je pisze. Nie ogranicza mnie aspekt słów, proces tworzenia i grania jest wtedy bardziej naturalny, opowiadał kiedyś Carlos Santana o swojej twórczości. Virtuos, jakich mało. Corazón Espinado to był rok 1999, a rok później cała Polska zachwycała się tą piosenką.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.

To Seal w Radiu Złote Przeboje, w którym pożegnaliśmy w ubiegłym tygodniu Bonnie Tyler. Jej bliscy wspominają ją jako gwiazdę, która nigdy nie popadła w żadną z pułapek sławy. Muzyk Mel Pope wspomina na przykład, że zawsze hojnie obdarzała innych swoim czasem i talentem, pomagając artystom, nie oczekując przy okazji za to ani zapłaty, ani uznania. Przyjaciele wspominali też, że kiedy nie koncertowała, po prostu wracała do domu i żyła tak jak wszyscy inni, robiła zakupy w okolicy i rozmawiała z sąsiadami, którzy czasem dla żartu pytali: hej, czy ty nadal od czasu do czasu troszkę śpiewasz tu i tam? Dzięki Bonnie, że byłaś z nami i obiecuję, że nadal z nami będziesz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5 litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.

Lionel Richie czuje się już dobrze. Dwa tygodnie temu musiał przerwać koncert w Illinois z powodu zawrotów głowy. Muzyk zapewnił fanów, że wszystko u niego w porządku. W poście zamieszczonym 5 lipca napisał: dziękuję za każdą wiadomość, każde miłe słowo i za całą waszą miłość. Mam się dobrze i jestem wam wdzięczny. Gramy na to jak na lato. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje.

0: Graliśmy, gramy i będziemy grać na to jak na lato. O 15 w wiadomościach powiemy wam, że w Polsce powstanie bardzo ważna europejska agencja. Jaka? Usłyszycie za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach. Szczęśliwe 13 lipca. Zapraszam na wiadomości.
9: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
10: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
9: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. A powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
11: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
9: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
12: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
9: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
13: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie? Kurki suszę, zaprawiam.
14: Złoty sposób na sprawdzanie, czy robaczywy, czy nie?
15: Jakie są korzenie? Czy są obrane troszkę, czy takie całe? I czy są twarde? Jak twarde, to nie mają robaków.
9: Mówią grzybiarze przeczasujący lasy pod Rzeszowem. A sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pogoda.
8: Rzeszów, Przemyśl, najchłodniejsze okolice Polski dzisiaj to 21 stopni, okolice Wrocławia z kolei to 28 stopni. No a od zachodu coraz więcej rozpogodzeń, chociaż prawie wszędzie w Polsce sporo chmur, z których może padać. Pesymiści powolutku zaczynają martwić się, że wakacje zbliżają się do półmetka. Kochani, jeszcze sporo zestawów przebojowego podróżnika mamy do wygrania, więc tych wakacji jeszcze sporo przed nami. Co się na taki zestaw składa i jak wygrać w zabawie palcem po mapie, powiem niebawem. Nazywam się Jerzy Telesiński i zapraszam na podróż z największymi przebojami lat 80. i 90.

Tonik Kershaw w Radiu Złote Przeboje, w którym kłaniam się wszystkim Gosiom, Małgosiom, Małgorzatkom, Małgośkom, które dzisiaj mają imieniny. Agnieszka Osiecka nigdy nie wyznała wprost, o kim myślała, pisząc tekst do słynnej Małgośki, śpiewanej przez Marylę Rodowicz, ale jej przyjaciółka Hanna Bakuła miała swoją teorię. To piosenka autobiograficzna, bo Agnieszka zawsze prosiła o miłość. Tak jak Małgośka.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

I'm Your Man i Wham! George Michael w Radiu Złote Przeboje, czyli przyjaciel Lady Diany, która 1 lipca skończyłaby 65 lat. Przy okazji tej właśnie rocznicy brytyjskie brukowce cytują długoletniego znajomego muzyka, który twierdzi: George opowiedział mi bardzo szczegółowo, jak został dealerem Diany i sądzę, że spora część kokainy, którą mu dostarczałem, trafiała również do niej. Słuchacie Radia Złote Przeboje, my gramy na to jak na lato.

0: autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
0: Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mamusia?
11: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

Słońce Jamajki w Radiu Złote Przeboje, w którym w środę znowu będę miał dla was nagrodę w wakacyjnej zabawie palcem po mapie. To będzie zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. To wszystko za odpowiedź na zagadkę geograficzno-muzyczną. W ciągu dnia usłyszycie trzy podpowiedzi, no a potem trzeba tylko odgadnąć. Pytaliśmy już o Nowy Jork z piosenki Stinga, o Warszawę z piosenki Beaty Kozidrak, więc może w środę zapytamy o tę Jamajkę. Kto to wie, sprawdźcie i wygrywajcie, no bo my gramy na to jak na lato.

0: Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje, które poleca się i do samochodu, w drodze z pracy do domu albo na wakacje. A mówię o tym dlatego, że rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Jakie są na to szanse, powiemy w wiadomościach o 16.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: 13 lipca, poniedziałek. Tu Radio Złote Przeboje. Posłuchajmy wiadomości.
10: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
11: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
10: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
12: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
10: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to chmury dopisują.
13: Za co można lubić Bałtyk?
14: Za spokój.
13: Tak, tłumów tu nie ma na plaży. że w Sopocie.
14: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
15: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz, byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat, teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad, polecamy każdemu. Polska jest piękna.
16: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
13: Nawet takie zimne?
16: Takie zimne.
13: Takie szare, bez słońca?
16: Szare, ponure, ale kocham.
10: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Beefheart wraca do Polski. Jutro zagra koncert na warszawskim Torwarze. Wokalistka magnetyzuje swoim zadziornym głosem. Beefheart ma na koncie 11 płyt studyjnych, nominacje do Grammy i główną rolę w musicalu Love Jenis, granym na Off-Broadwayu. A jeśli już jesteśmy przy Ameryce, to jutro w Legnicy zagra orkiestra wojskowa, na co dzień stacjonująca w Kansas. Muzycy wystąpią na otwarciu wystawy plenerowej z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ekspozycja pokazuje amerykańską demokrację, innowacyjność i kulturę. Swoje zdrowie natomiast będziecie mogli zbadać od czwartku do soboty w Gdańsku. Przed tamtejszym forum stanie instalacja, gdzie będziecie mogli wykonać bezpłatną analizę składu ciała i skonsultować wyniki z dietetykami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
9: Sporo chmur i spore szanse na deszcz, chociaż od zachodu już nadchodzi rozpogodzenie. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, okolice Wrocławia to 28 stopni, najchłodniej z kolei nad morzem, w okolicach 21 stopni maksymalnie, tyle również w Przemyślu i w Rzeszowie. Temat czysto wakacyjny. Ile dawać w ramach napiwków na zagranicznym urlopie? Jak to wygląda? Gdzie są pułapki? O tym wszystkim powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Perfekt w radio Złote Przeboje. Patrycja Markowska wrzuciła właśnie najnowsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej tatę, Grzegorza. Napisała przy tym: tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej. A bardzo ładne te zdjęcia. Zobaczcie je koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja.
2: Yes! It is not that funny.
3: Let's go.

0: Gramy na to jak na lato. Tu Radio Złote Przeboje, w którym teraz przegląd zwyczajów napiwkowych na świecie, gdzie są obowiązkowe, gdzie dobrowolne, gdzie napiwki są pułapkami, gdzie są z niewagą. Na to wszystko trzeba bardzo uważać.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: A podstawowa zasada: najpierw sprawdź rachunek, bo być może napiwek jest automatycznie doliczany. Potem trzeba ocenić, czy to, z czym mieliśmy do czynienia, to była obsługa bezpośrednia, kelnerska, czy tylko przy ladzie. No i nie warto dać się zwieść terminalom płatniczym, które mogą mieć opcję naliczania napiwku. Napiwek warto dać, kiedy gość otrzymuje osobistą obsługę w restauracji z kelnerem, bardziej znaczący serwis hotelowy, przewodnik, kierowca, taksówkarz, fryzjer albo osoba z centrum spa i wellness też mogą dostać od nas napiwek. Z drugiej strony, w restauracjach samoobsługowych, w fast foodach, w kawiarniach, na wynos czy w zwykłych sklepach napiwki zazwyczaj nie są oczekiwane. Gość może zaokrąglić rachunek albo wrzucić resztę do puszki na napiwki, ale nie jest to obowiązkowe.
1: Dobrze wiem.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
15: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Po południu burze od Podlasia i Warmii i Mazur po Mazowsze i Lubelszczyznę. A wieczorem zagrzmi i mocno popada na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Przed nami więc godziny z niebezpieczną pogodą także na drogach. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na A2 w Lubuskiem. Na odcinku między węzłami Torzym i Jordanowo po kolizji dwóch aut w pobliżu miejscowości Lubrza. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana.
14: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
16: Radio Złote Przeboje 103,6.

Dziennikarze nie bardzo mieli wtedy co o mnie pisać, pisali więc: Tanita jest bardzo poważna. No to i tak nieźle, prawda? A ja faktycznie nie jestem za bardzo żywiołowa, zawsze miałam niski głos, teraz już nauczyłam się go akceptować. To kim jestem w muzyce. Tak mówiła w rozmowie z Guardianem 20 lat temu. Artystka, która w listopadzie zagrała we Wrocławiu. Zapraszamy, droga Tanito Dikaram, jak najszybciej znowu do Polski. Eddie Grant przed nami. Eddie Grant, który jeszcze nigdy w Polsce nie zagrał. Oj, panie Grancie, no nieładnie, nieładnie. No zapraszamy.

Electric Light Orchestra, Last Train to London w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę w wiadomościach o 17 będziemy ostrzegać aż 8 regionów w Polsce. No dzisiaj z bardzo niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Gdzie? Sprawdźcie już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
13: Pora na wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Dziś w poniedziałek, mamy 13 lipca.
14: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów. Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
15: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
14: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, proponowanych proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Violetta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
16: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050, w 90% będzie także koło Razem.
14: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
17: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
14: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
18: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
14: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Przemyśl, Rzeszów 21 stopni, nad morzem 20, okolice Wrocławia z kolei to najwyższe temperatury 28 stopni. Od zachodu już wyraźnie rozpogodzenie, chociaż w wielu miejscach w Polsce jeszcze dzisiaj może przelotnie popadać. No i jak tam wasz poniedziałek 13 lipca? Mam nadzieję, że szczęśliwy. Nazywam się Jerzy Telesiński i na dobrą wróżbę gram wam na to jak na lato.

Uroczystość ślubna Aurory Ramazzotti Gioffredo Kerzy trwała 3 dni. Na Sycylii zdaje się, że jest kilka takich zwyczajów, które jako żywo przypominają te nasze dobre góralskie zwyczaje. Tu 3 dni wesela, tam 3 dni wesela, tu ciupaska i tam ciupaska, jak ktoś podpadnie. No, pięknie. Szczęść Boże młodej parze w każdym razie i The Course w Radiu Złote Przeboje.

Matt Metheny z Davidem Bowiem w Radio Złote Przeboje. 27 czerwca, czyli zupełnie niedawno, minęło dokładnie 40 lat od premiery filmu The Labyrinth z Davidem Bowiem. No a ja przy tej okazji właśnie czytam w internecie. 4 dekady po premierze Labyrinth Jima Hensona wciąż jest świadectwem praktycznych efektów, nieokiełznanej wyobraźni i wyjątkowej charyzmy Davida Bowiego. To jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, obejrzyjcie koniecznie.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Burze i ulewy w całej wschodniej części kraju. To od popołudnia miejscami aż do jutrzejszego przedpołudnia. Na południowym wschodzie możliwe nawet podtopienia, a to oznacza m.in. trudne warunki na drogach. To sprawdzamy jeszcze aktualną sytuację na trasach. Radzę Wam omijać krajową 94. Chodzi o odcinek obwodnicy Jarosławia na Podkarpaciu. Po tym jak ciężarówka uderzyła tam w bariery, ruch odbywa się wahadłowo.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pomaluj mój świat, to jest propozycja od grupy 2 plus 1, to jakbyśmy malowali, proszę pana, to jakie barwy na przykład?
1: No na żółto i na niebiesko oczywiście, tam jest piosenka.
0: No proszę pana.
1: Chociaż nie są to moje ulubione kolory.
0: Ale znajomość imponująca. Mariusz Stelmaszczyk, człowiek, który zna się na złotych przebojach, co zresztą będzie udowadniał po 18, mam rację.
1: Tak jest, bo będzie między innymi o Madonnie, która, no, święci sukcesy, wydała nowy album, ale to właśnie, jak tak człowiek sobie policzy, to na listach przebojów te pierwsze miejsce już potrafi osiągnąć od 5 dekad i o tym więcej już po godzinie 18. No i też będzie gość Muniek Staszczyk, który opowie o swoim koncercie życia.

0: W radiu Złote Przeboje, jeden z tych kawałków, które uwielbiam nucić jadący samochodem. Anastasia, One Day in Your Life, dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, co dalej z tą kapryśną i nieprzewidywalną pogodą, a potem zagram dla Was m.in. Madonnę i Ace of Base.
1: Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
1: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Poniedziałek, godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przyboje.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20, cherry.rzeszow.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozewski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził kadrę już w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata. Konkurs skoków z wyż mężczyzn oraz skoków dali pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20, cherry.rzeszow.pl.
14: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
15: Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, no to wieczorem uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze, te głównie w centrum i na południu kraju. A jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to znowu będzie naprawdę bardzo ciepło, około 27-29 stopni w centrum i na południu. Tam też mogą pojawić się burze, a najpogodniej jutro nad morzem.
14: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
16: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. No jakoś sobie trzeba radzić, kiedy jest kolejny dzień, kiedy nie ma meczu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale do tego też jest Radio Złote Przeboje, żeby móc co robić, zregenerować się przy świetnych kawałkach. Dlatego już teraz Ace of Base i Madonna, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry wieczór raz jeszcze.

absolutna królowa, więc Madonna w radiu Złote Przeboje True Blue podczas tego wieczoru, poniedziałkowego wieczoru. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna to wróciła nie tak dawno w wielkim stylu ze swoim tanecznym krążkiem Confessions 2, który podbija już przeróżne rankingi. Między innymi zadebiutował na Official Album Chart w Wielkiej Brytanii, zapewniając artystce pierwszy numer jeden od ponad dekady. No i sukces tej płyty Confessions 2 ma wyjątkowe znaczenie. Madonna została pierwszą amerykańską artystką, która zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii w 5 różnych dekadach. No i życzymy, aby też to miejsce również zajęła w 6, 7 i kolejnych dekadach również. No i też przede wszystkim po wydaniu takiego krążka, naprawdę zacnego krążka, to zapraszamy panią Madonnę do Polski. Albo na jakiś skromny koncert, albo też festiwal. Na Radiu Złote Przeboje już teraz Robert Chojnacki.

0: prawdziwy rockowy klasyk w radiu Złote Przeboje, więc Europe The Final Countdown. Natomiast proszę Państwa, już w tej chwili spotkanie z Muńkiem Staszczykiem, znanym oczywiście z zespołu Tilaf, który opowie Wam o swoim koncercie życia.
1: No widziałem bardzo wiele koncertów w życiu, naprawdę, nie wiem, w setkach można by to było zliczyć. Jestem fanem, melomanem i słucham bardzo dużo muzyki, absolutnie nie skupiam się na swojej głównie, bo to by było chore. Mam wiele oczywiście ulubionych swoich artystów. Trudno mi było znaleźć ten koncert życia, ale niech to będzie mój pierwszy koncert Rolling Stonesów. Pierwszy raz zobaczyłem ich w roku 90 w Berlinie na Stadionie Olimpijskim. To był wielki po prostu szok, no bo to były czasy, kiedy właśnie komuna w Polsce upadła i no, wcześniej w latach 80 takich koncertów w Polsce to w ogóle nie było i wtedy pamiętam, że była emocja, czy oni zawitają do Polski, czy nie zawitają. Niestety nie zawitali, zawitali do czeskiej Pragi i do Berlina, gdzie było nam najbliżej. Autobus wesoły z Warszawy. Oczywiście polskie drogi, nie było autostrad bardzo długo. No i nagle wchodzimy na ten stadion olimpijski, to jeszcze z lat 30. stadion, i nagle wychodzą z części, znaczy się w oryginalnym składzie, jeszcze z Billem Wymanem na basie, to była ostatnia trasa. Ja mówię, widzę Stonesów na żywo, o Jezus! Także no, koncert był oczywiście świetny, no, był pierwszy taki koncert mega dużego, jeżeli nie numer jeden zespołu na świecie, który nie mogłem zapomnieć. Potem oczywiście Stonesów widziałem chyba jeszcze 7 razy, no, ale to już była inna historia, bo już naprawdę śledźcie, bo myślę, że nie wiem, wszystkie trasy to mogą być w każdej chwili ostatnie i warto zobaczyć tą żywą legendę rock'n'rolla, jedyną w sobie ikonę rocka.
0: No właśnie, a wy byliście na swoim koncercie życia, czy dopiero się wybieracie? Śmiało możecie się dzielić, opowiadać. 2-2, 4-4, 3-0. Śmiało możecie opowiadać. A teraz Celine Dion w Radiu Złote Przyjaciół.

przyjemnie jechało się samochodem, przebijało przez korki, no bo w wakacje też w miastach bywają korki. Celine Dion, That's the way it is. Natomiast proszę Państwa, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi zagram dla Was Jennifer Lopez. Pojawi się też zespół Aha.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
18: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
19: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
18: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
19: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
21: W
1: Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
21: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
22: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Zaczynamy od utrudnienia na obwodnicy Jarosławia na drodze krajowej numer 94 na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła tam w barierę, obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienie też na S5 między węzłami Konarzewo a Stęszew. Kolizja samochodu osobowego z busem, zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia i to utrudnienie trochę potrwa. Zablokowana też droga krajowa numer 77, obwodnica Niska w pobliżu miejscowości Racławice na Podkarpaciu. Do wieczora prognozowane są też burze w całym kraju.
4: Radio Złote Przeboje 103,6.

Zespół AHA w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, czas na plotki i ploteczki, bo czasem to też lubimy. Otóż pojawił się temat powrotu zespołu Queen. Panowie od 2 lat w zasadzie się nie udzielają po tej kilkuletniej trasie z wokalistą Adamem Lambertem, ale perkusista Roger Taylor udzielił wywiadu, w którym to nie wyklucza takiego powrotu, ale też dodaje, że decyzja należy do mózgu całego zespołu Queen, a więc Briana Maya. Więc jeśli on się zgodzi, to nie widzi żadnych przeszkód. Więc w sumie po tej wypowiedzi wiadomo, że nic nie wiadomo, ale czekamy na taki powrót. Każdy z nas pewnie by posłuchał jeszcze na żywo piosenek zespołu Queen. Natomiast to w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Sonic.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

Jak człowiek słyszy takie charakterystyczne syntezatory, to wie, że wylądował w latach 80. i bardzo dobrze, bo w latach 80. i 90. to Radio Złote Przeboje jak najbardziej się specjalizuje. Natomiast proszę Państwa, pewien 19-latek z województwa podkarpackiego załatwił sobie bilet w jedną stronę. Otóż po tym jak zdał prawo jazdy, po zaledwie 72 godzinach je stracił, ponieważ po terenie zabudowanym jechał ponad 100 km na godzinę. No, nie wiem jak on zdał to prawo jazdy, ale ewidentnie nikt mu wcześniej nie powiedział, jak się hamuje.

Oj, przyznaję, jedno z moich niespełnionych marzeń, ale mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, a więc, żeby zobaczyć na żywo zespół Depeche Mode, który przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 20:00, za chwilę na pewno zagramy dla Was świetne kawałki, m.in. Michael Jackson. Będzie też szansa nieco się odprężyć przy pięknej baladzie Johna Lennona.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Reklama.
13: Godzina 20 minęła, w Radiu Złote Przeboje już za chwilę spotkanie z Krzysztofem Skibą z zespołu Big Cyc, a wcześniej ode mnie pan John Lennon i piękne Imagine.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszały różne wkurzające nas tematy, irytujące ze świata, który nas otaczał, a no ile można, wiesz, być takim cały czas na barykadzie
0: i walczyć?
1: Tak jest. To miało dobry swój czas, natomiast to nie znaczy, że ta płyta jest jakaś tam, wiesz, wesołkowata, bo ona jest wesoła, ale nie wesołkowata, bo to jest właśnie jakby różnica. No i to jest takie trochę, wiesz, też taka z przymrużeniem oka oczywiście satyra na tych, którzy zbyt łatwo się poddają, że to jest taki jakby manifest właśnie ku temu, że dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie dasz się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
1: No myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką, taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś jednak jakimś obłędem, no powiedzmy sobie szczerze, to się powtarza już od wielu lat. To jest jakaś nasza, jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo. To o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu. My to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, no przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
0: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
1: No wiesz, później chyba taki, aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście no, rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy co, no, skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przeboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik, mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa, ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze, no i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie i właśnie, które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież T-Love, Kult i Big Cyca i zespół Ira i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Big Cyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc no, to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Big Cyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taki charakter pisma Big Cyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego w muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No, podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Big Cyc to potrafi. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Big Cyc.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz ze względów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: No. Tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda. Licznik bije, czas leci, pantarej. Młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto. Trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to, wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to, jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40, 50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18, 19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, a szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów między innymi Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80. tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, oprócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział, tylko żeby jeszcze więcej szalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka. Tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakiejś takiej praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym... Raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie. Wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego no, też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, to w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie w cudzysłowie posiedzieć sobie?
1: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i niestety, kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym. Ma cały czas power, cały czas ochotę do grania. Widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie. To jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy. I to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe. Ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami. No teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji. No na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym wiesz, no młody organizm więcej zniesie. Natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna to chyba tylko właśnie tak jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż zagrzeczna. Taka, to są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy, oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć. Ale no, rzeczywiście, to nawet wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne jamy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu, czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś szokować tych widzów. A kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, my nie, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Mm. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację prezentując taki właśnie pogląd.
0: A propos starej gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie. Teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu no fantastyczne wydarzenie. Koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
1: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant Skiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak miałeś rower Wigry, czy telewizor produkcji radzieckiej Rubin, który udawał, że jest kolorowy, bo tak do końca nie był kolorowy, to były jakieś absolutne hity, czy na przykład magnetofony Kasprzak, na których nagrywano kasety właśnie z muzyką rockową. Przychodziło się na koncert i taki magnetofon trzeba było głośnikiem w stronę sceny ustawić i takie były właśnie pirackie nagrania, ale wszyscy na to się godzili, bo później taka osoba z taką kasetą wracała gdzieś do swojej miejscowości z koncertu, gdzieś tam na wieś czy do mojego miasteczka i od razu 10 czy 20 osób przegrywało sobie to dalej na kasetę, więc to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytryniano magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytryniano magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Don't.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem Konakiem, znanym z Totartu i programu La Lamido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizji i powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 84 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie

0: i cała Polska mówi, jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego vox populi, także, że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje, ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny, uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze, mimo że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów, to były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju, to każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie, i nie ma wtedy twardzieli, słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu, ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo mi to kojarzy się właśnie, lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż po prostu statek dobije do kei i rozłożą trap i będzie można wejść na statek, więc taki rejs po Karaibach, taki trochę szlakami, piraci z Karaibów, wiesz, myślę, że jeszcze sobie na pewno zafunduję, tylko właśnie no, muszę wcelować się w jakiś taki moment, że nie będzie koncertów przynajmniej przez 2 tygodnie.
1: Krzysztof Skipa dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za miłe, sympatyczne pytania. Mam nadzieję, że nie udało nam się państwa jakoś szczególnie znudzić, że była to ciekawa rozmowa i że państwo być może z tej rozmowy wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski. One pomogą wam przetrwać kolejne 5 minut.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w centrach krwiodawstwa.
1: Powiemy, kto może zostać krwiodawcą.
2: I przypomnimy, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy oddać krew.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było.

0: drugi A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 21. poniedziałek, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę w radiu Złote Przeboje pewnego razu w muzyce historia zespołu Golden Life. No a teraz Cher.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie już kilka dekad. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, gdyby nie zespół Golden Life.

0: Zespół, przez który przewinęła się rekordowa chyba liczba muzyków, nawet w jednym z serwisów powstał specjalny wykres, z którego można odczytać, jak zmieniał się skład.
1: Ja próbowałem ostatnio wnieść ostatnią zmianę i nie wiem, czy zaszło.
2: Tak, każdy może sobie wejść do Wikipedii i sobie nanieść zmiany, jakie się chce?
0: No podobno na tym właśnie Wikipedia polega. Zespół Golden Life, z którym będziemy dzisiaj podróżować przez kilkadziesiąt lat muzyki. Na ich stronach internetowych znaleźć można zdjęcia sprzed dobrych 30 lat, aż prosi się zapytać, jak reagują, kiedy widzą się na takich zdjęciach i co sobie myślą.
3: Pierwsza refleksja, przynajmniej moja, jest taka, że lata minęły.
2: Więcej kilometrów?
3: Mniej mam.
2: Ale miałeś 30 lat.
3: A wtedy miałem więcej, tak.
2: No, czy to działa na korzyść?
3: Że zauważamy, że czas pobiegł sobie do przodu i że trochę nas ten ząbek czasu chapnął, ale tak może zewnętrznie, ale wewnętrznie to może wcale nie.
1: No tak, widzimy, tak jak pytałeś, co widzimy i co myślimy. Ja myślę tak, dzieci.
0: No, ale podobno mężczyźni, a zwłaszcza mężczyźni rock'n'rolla, są jak wino.
1: Ja mam taką teorię, że nie ma młodych mędrców, więc wiesz.
0: Jedno nie ulega wątpliwości, chyba niewiele jest zespołów, które tak poważnie podchodziłyby do swojej historii. Na stronach internetowych zespołu Golden Life można znaleźć profesjonalnie zrobioną biografię, obejmującą mnóstwo zdjęć i niezwykłych historii. Biografia liczy sobie 34 strony.
3: Z tego co pamiętam, wynajęliśmy po prostu człowieka. Mariusz Glosa.
0: No,
3: pozdrawiamy przy okazji bardzo
2: Mariuszu.
3: I on to napisał, tak?
2: Tak.
3: Wynajęliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby zebrał, pogadał
2: z Trójmiasta, który dostał takie bardzo kompletne informacje i praktycznie co do daty, każda data i co myśmy robili, gdzie myśmy grali koncert, gdzie byliśmy w radiu, czy wydaliśmy płytę, czy piosenkę, to on to wszystko odnotowywał.
3: I trochę ja pamiętałem,
2: trochę internet,
3: trochę ludzie, którzy z nami pracowali, tak po kawałku.
1: Ale wszystkie rzeczy, które tam są? Są prawdziwe.
3: Bardzo dużo człowiek poświęcił na to czasu, my troszkę też na to pieniądze, ale jest. Leży przy...

0: Po kilku dekadach działalności bardzo często w licznych wywiadach pada pytanie, czy na początku spodziewali się, że będzie to zajęcie na całe życie?
1: Dla mnie to była przygoda, ale nikt jakby, znaczy nikt, no ja akurat nie wiązałem z tym jakichś tam wielkich nadziei. Tak po prostu wyszło, tak? Po pierwszej płycie coś tam zaczęło się budować, tworzyć na że tak powiem, na poważnie. No i wtedy chyba tak naprawdę nastąpiła jakaś decyzja o tym, żeby kontynuować tą fajnie zaczętą przygodę.
2: Ja miałem jeszcze trochę inaczej, bo jak zaczęliśmy pierwsze próby, to moim marzeniem było zagrać koncert. Potem po pierwszym koncercie, to akurat był jakiś tam sukces, nie sukces, chciałem następny koncert, ale żeby było dużo ludzi i żebym już był bardziej znany. Potem następny, że jeszcze coś, ale nigdy nie myślałem o tym, że ja się będę tym zajmował, tak powiem, zawodowo albo przez lata. Nie, to wszystko było takie na początku, że no tak małe kroczki jakieś chciałem zrobić i byłem zadowolony, ale potem apetyt rozwinął w miarę jedzenia i chciałem coraz więcej. Dobra, dobra, dobra.
3: Dobra, dobra, dobra. Ja wiedziałem jakoś tak, że inaczej, ja miałem przekonanie, że ja chcę. Taki głupi byłem, że powiedziałem, ja będę to robił, ja będę z tego żył, ja będę po prostu muzykiem. Nie miałem kompletnie jakby podstaw, żeby tak myśleć. Ale tak myślałem. Mówiłem to wszędzie. Swojej przyszłej żonie, którą już wtedy poznałem, swoim rodzicom, którzy mówili: Jarku, dobrze, ale weź to, jakiś tam da zawód. Czy tam coś. I zdobyłem te zawody, tylko aha, że do dzisiaj...
2: A muzyka nie, jeszcze nie.
3: A nie, a muzyka też, po drodze też. Zacząłem w ogóle, pierwszy raz powąchałem gitarę w wieku 15 lat, czyli stosunkowo późno. No i jakoś tak, nie wiem, no urzekło mnie to wszystko i w głowie mi się urodził plan taki, że ja z tego będę żył. No i jakoś tak z dnia na dzień żyję. Robię to jakby do dzisiaj i jakoś wychodzi. No. Łączy nas jeszcze to, że jesteśmy z jednej piaskownicy i tak dosypujemy, dolewamy trochę wody, troszeczkę piasku.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ktoś kiedyś policzył, że 99% piosenek, jakie w ogóle powstają na świecie, to piosenki o miłości. Jak się okazuje, zespół Golden Life też ma całkiem sporo piosenek o tym uczuciu. Nawet swego czasu nagrali piosenkę pod tytułem Kocham Cię.
1: Najlepsze piosenki są o miłości, a my opowiadamy o miłości swoimi słowami, goldenowymi. Zawsze każdą historię zawartą w piosence, naszej, każdej, to jest kawał naszego życia i ja bym swoją twórczość, gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład ty, to podzielił na tę bardzo poważną, tę taką rozrywkową i tę taką...
2: Z przymrużeniem oka.
1: No tak.
3: No to temat miłości, tematem popularnym i stałym.
0: I dlatego pewnie jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce o miłości będzie sporo. Golden Life. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6.

0: razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest już kilka dekad, Golden Life. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Przy okazji na pewno będziemy obserwować, jak zmienił się polski show biznes.
2: Kiedy

0: najpiękniejsza.
1: Kiedy gościliśmy w pewnego razu w muzyce Edytę Bartosiewicz, okazało się, że był czas, kiedy była perfekcjonistką, gdy słuchała swoich piosenek. Często miała myśl, a może by to poprawić. Podobnie Robert Gawliński. Jak to jest z zespołem Golden Life? Co myślą, kiedy słyszą swoje piosenki w radiu po latach?
2: Zawsze coś tam można poprawić po jakimś czasie, praktycznie nawet po wyjściu ze studia już można by było wejść po prostu i coś zrobić, ale my chyba nie jesteśmy aż tacy marudni. Cieszymy się z tego, jak to wszystko nam się układa, jak to wychodzi i jak to brzmi. Uważam, że wszystko jest fajnie, fajnie się toczy. Jest przygoda, tak jak mówię, wtedy na samym początku i ona trwa do dzisiaj i niech trwa jeszcze.
1: Ktoś kiedyś celnie zauważył, że liczba nagranych płyt przez zespół Golden Life nie za bardzo koresponduje z liczbą lat spędzonych na scenie. I od tej pory bardzo często w licznych wywiadach pojawia się pytanie, czemu nie nagrywają więcej albumów?
3: Bo my taki jesteśmy jacyś inni, no po prostu.
2: Bo my nie idziemy jakimś takim sprawdzonym torem, że nagrywać płyty trzeba rok po roku, tak? Myśmy mieć 30 płyt, co jest po prostu absurdalne. My uważamy, że piosenki żyją swoim życiem i poza tym, jeżeli my nie mamy nic do zaproponowania, to dlaczego mamy wydać płytę? Tylko dlatego, że tak trzeba, no to bez sensu trochę.
3: Wydajemy płytę, jak tam się zbierze.
2: Jak tam się zbierze,
3: że jakbyśmy chcieli. Mamy coś do powiedzenia, a może jesteśmy leniwi, a może my mamy tak akurat, no, że mniej.
4: Tak, ale przez 30 lat nauczyłem się jednego, że nic na siłę i my możemy już, a my nie musimy, naprawdę. I to jest chyba nasza siła troszeczkę taka, że owszem, my się właśnie nie migamy tak jak kolega.
1: Tak. Czy po tylu latach pisanie piosenek i muzyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze?
4: Piosenek to możemy napisać bez tekstu. Tak myślę, że rocznie to 300.
5: Tylko tyle by wyszło.
4: No tak, ale
5: dostarczy do tego
3: wspólnie. No moim zdaniem z czasem jest ciężej.

0: zespołu Golden Life dzisiaj w niezwykłej podróży przez kilkadziesiąt lat działalności. Wśród historii związanych z nimi znalazłem m.in. taką. Otóż pierwsza płyta Golden Life powstała dzięki pewnemu niewinnemu kłamstewku.
1: No tak, to tak to było, Jarek powiedział.
2: To znaczy, to nie było kłamstwo, po prostu to była nasza...
0: Kłamstewko.
2: Nie.
3: To zgódź się, no Boże.
2: Dobra, kłamstwo.
3: To kłamstewko.
2: Kłamstewko to było takie polegające na tym, że bezczelnie wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, nie będąc przygotowani kompletnie. Ale na tym polega właśnie chwycenie byka za rogi zwanego życiem, że nieraz trzeba zaryzykować i akurat nam się udało. No. Wiele zespołów, które były świetne, o wiele bardziej przygotowane do nagrywania płyty w danym momencie, w Gdańsku, przy tym samym stole siedząc, powiedzieli nie.
3: A my jeszcze musimy poszlifować, jeszcze coś dopracować.
2: Tak, tak. A myśmy powiedzieli, że tak, my tak.
0: Ale to nie koniec niezwykłych historii związanych z płytowym debiutem zespołu Golden Life. Otóż realizator w studiu zamiast pieniędzy dostawał obiady.
4: Nie mieliśmy swoich funduszy, a płyta jakby była w trakcie robienia i no coś tam nam finansowo się nie spinało i...
1: Ale ja to powiedział, ja nie robię, bo ja nie mam co jeść.
3: A może to wtedy dostaniesz jedzenie.
1: Jarek powiedział, że to ja ci będę przynosił obiady.
2: Tak, ja codziennie przynosiłem do studia obiad.
1: Słoikę zresztą.
2: Słoikę od mojej mamy.
1: Dziękuję
2: ci, mamo. Dziękuję ci, mamo.
1: Pozdrawiamy wszystkie mamy.
2: Moja mama Alina stanęła na wysokości zadania. Zawsze było pierwsze, drugie danie. Realizator
1: był syty.
2: Syty, więc pracował.
1: Jak był syty, to nie marudził.
2: To jest historia może taka, kurczę, na książkę trochę, ale to jest prawda.
3: A nawet zrobiliśmy jedno małe oszustewko. Bo kiedyś butelki można było oddać w danym sklepie, że miało się karteczkę, że zakupiło się. Trzy butelki, a myśmy dopisali
2: 30.
3: 30 butelek i kasa była.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że owszem są popularni, ale z rozpoznawalnością bywa różnie. Nawet opowiadali pewną historię, która ponoć nie zdarzyła się jeden raz, ale więcej. Otóż ludzie na koncercie słysząc dobra, dobra, dobra albo helikopter twierdzą nagle: ha, nie wiedzieliśmy, że to wy. Co się w takich chwilach czuje?
1: Nic się nie czuje. Już po takim czasie się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale to jakby nie jest pytanie do nas, bo wiesz co? To jest po prostu chyba sposób prowadzenia od jakiegoś czasu. Jakichś takich zmian w audycjach radiowych przynajmniej. Kiedy się puszcza piosenkę, się nie mówi, co to jest. I ludzie znają piosenkę, ale nie kojarzą tego z wykonawcą.
2: Na stałe czasy, że muzyka jest przerywnikiem.
3: Ta tendencja, o której mówicie, mnie bardzo denerwująca, w obecnych czasach jest. Ja słyszę numer i nie wiem, kto, bo nie wiem, co zostało powiedziane. Kiedyś było mówione, częściej niż teraz. Ale mimo wszystko wtedy, jak było kiedyś, to my jakoś nie zadbaliśmy o to, żeby dane utwory były z marką naszą kojarzone. To jest jakiś nasz...
1: Dziecinada, no.
3: Moim zdaniem nasz błąd, że nie zadbaliśmy o to, żeby tak właśnie było, a nie inaczej. I dokładnie, bardzo często jest tak, że o to oni tu grają? O to te? A to? Tak, to my właśnie gramy.
0: U nas bez błędów. Golden Life dzisiaj jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Expert.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez już kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, który powoli, ale konsekwentnie zbliża się do czterdziestki, jeżeli chodzi o działania zespołowe. Kiedy

0: czarniejsza.
1: Kiedyś, pamiętam, z zespołem Golden Life rozmawialiśmy na temat kilku dekad spędzonych na scenie. No i zapytałem ich, czy mają w pamięci jakiś niezwykły koncert. Okazało się, że panowie chwilę się musieli zastanowić, ale udało się znaleźć niezwykłe rock'n'rollowe dokonania.
2: Nie, no fajne były na przykład.
3: Dużo fajnych koncertów zagrałem w życiu, rewelacyjnych.
2: Ja na przykład w mojej pamięci będzie cały czas koncert w Andrychowie po wydaniu płyty Feel Network, gdzie przyjechaliśmy do miasta i poczuliśmy się rzeczywiście jak lecę.
3: Królowie.
2: Gdzie wjechaliśmy i po prostu byliśmy świadomi tego, że to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było na koncercie. Plakatu było tyle, że po prostu czuliśmy się bardzo tak dowartościowani i rzeczywiście na koncert pełna sala, świetna zabawa. Takich koncertów się na pewno pamięta, tym bardziej, że to był 92, 3.
4: Chciałbym tylko powiedzieć, że plakaty były wielkości 2 metrów na po prostu...
3: Standardowe drzwi.
4: Tak, tylko że było ich po prostu 100 w jednym miejscu. Na przykład był parkan taki wyklejony cały
2: nawet
4: z wielkim, ogromnym napisem Golden Life. Poszukajcie sobie w sieciach różnych, tam na przykład internetowych. Znajdziecie takie zdjęcie z Andrychowa.
2: Były też takie koncerty, na przykład do Pożarowa Leśnej, gdzie udało mu się po prostu zapełnić my jako my całą po prostu operę. No, to są też takie rzeczy, które na pewno przychodzą do historii i świadczą o tym po prostu, że ta lokalna popularność w tamtych czasach, głównie w latach 90. zespołu GL była bardzo silna, bardzo mocna i to było naprawdę ujmujące.
1: Oczywiście, jak to zwykle bywa, było mnóstwo koncertowych sukcesów, ale były też i koncertowe porażki.
2: Zdarzało się. Na przykład był taki koncert w Kaliszu, gdzie że tak powiem, była taka bardzo duża niepogoda, wiało strasznie i tam tak naprawdę pod sceną były może ze 2-3 osoby, ale to był naprawdę Armagedon, gdzie organizatorzy kazali nam zagrać nie wiem, ze 2-3 utwory, bo trzeba było chować sprzęt, bo taka fatalna była pogoda.
4: Parę lat temu, nie wiem, nie wspomnę dokładnie roku, ale była taka sytuacja, że to był pierwszy taki zapowiadany plener w danym...
2: Wiosenny już.
4: Tak.
2: Wielka dęba.
4: I przyjechaliśmy na koncert, to wszystko się...
3: Nie było tak.
4: Zaczęliśmy grać, po prostu 3 utwory.
3: Śnieg.
4: Zrobiła się taka śnieżyca, I tak było zimno, mokro i wszystko było zasypane śniegiem. I musieliśmy przerwać koncert, nie dało się.
2: Były też takie śmieszne koncerty, gdzie na przykład z przyczyn organizatora głównie zastrzegaliśmy i mówiliśmy, słuchaj, nie możemy zagrać na scenie, która nie ma zadaszenia. Przecież my tutaj mamy swój sprzęt, to jest po prostu cały nasz dobytek i musisz się liczyć z tym, że jeżeli spadnie kropla, to musimy po prostu przerwać koncert. Dobrze, ja się liczę z tym.
4: Myślę, że
2: po 5-6 utworach po prostu zaczęło padać, a nasz perkusista, który był bardzo cięty na takie właśnie rzeczy, powiedział, kropla!
3: Kropla drąży skacze.
2: No to właśnie, że nam rozstawili nad perkusją ten dynamiot taki.
4: To się nie dało.
3: Tylko parasol.
4: Ten parasol zwiało po prostu z siłą wiatru natychmiast i nie dało się grać i za chwilę faktycznie spadł większy deszcz z tej kromki. I myśmy ledwo zdążyli w ogóle zakryć sprzęt, a jednak lampy mają to do siebie we wzmacniaczach, że one po prostu nie znoszą wilgoci.
2: Był też bardzo pamiętny koncert, on mnie na przykład utkwił w pamięci, to był koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pojechaliśmy do Łomży, zaprosili nas do takiej wielkiej sali gimnastycznej. Jak weszliśmy, zobaczyliśmy takie rusztowania budowlane i pan wskazał i powiedział, że
3: tam scena,
2: a sprzęt już jedzie. Pytam się, a skąd on jedzie? Z kościoła. No to już podejrzewaliśmy, że będzie niezwłaszcza. No i rzeczywiście wjechały dwa eltrony.
3: Taki podest był zrobiony z takich starych, taki budowlany, taki rusztowanie.
4: Żeby było jasne, to są zamierzchłe czasy prehistoryczne, to się już teraz nie zdarza. Po prostu w latach 90. w ogóle otworzyły się wszystkie kurki naraz i po prostu ludzie próbowali działać w różnych dziedzinach, nie znając się na tym kompletnie. I po prostu zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na koncert, który miał się po prostu być świetny, tylko że oni nie mieli pojęcia, jak to zrobić. Myśmy na szczęście trochę już wiedzieli, jak je grać, bo też nie było za cudnie, nie? Myśmy się też uczyli zawodu. To nie jest tak, że w tym 90 roku, kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, myśmy byli jakimiś mega muzykami. Myśmy nagrali mega płytę.
3: Ale?
2: Żeby spuentować koncert, się odbył oczywiście. Wszystko się udało, ale po prostu na naszych warunkach byśmy to zrobili zupełnie inaczej. Rusztowania poszły.
3: Bo przedzieliliśmy katarami tą salę i graliśmy z pieców praktycznie.
2: A ludzie się dzieli, żeby nas było widać.
3: I świetnie dziewali.
2: Tak, i było bardzo sympatycznie, graliśmy dosyć cicho, a oni śpiewali i w ogóle było bardzo fajnie. Łomża, pozdrawiamy.
1: No i takich historii dzisiaj w pewnego razu w muzyce z zespołem Golden Life na pewno będzie jeszcze kilka.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 100.

0: Jednego razu w muzyce.
1: A dzisiaj zespół, który podobno bardzo często od fanów na koncertach słyszy słowa: no nie wiedzieliśmy, że to wy śpiewacie. Blisko 40 lat na scenie, dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda.

0: Zespół Golden Life. No, przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie oni. Bardzo często różnym artystom zadaję z pozoru niedyskretne pytanie. Czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze? Okazuje się, że zespół Golden Life pamięta to do dzisiaj.
1: Ja za pierwsze, które uważam w ogóle, że to były pierwsze większe pieniądze, to była wygrana
2: Festiwal
1: Bregenz. Myśmy razem wygrali, więc
3: $20.
1: Nie,
3: dostaliśmy
1: tej kasy. Jakąś tam $300 może to wyszło.
3: Aha, no,
2: zanim z nierówno podzieliliście.
1: Tak, no Adam nie musiał nic kupić, to nic nie dostał. Nie, ale
2: ja tam...
1: to myśmy kupili sprzęt. Ja kupiłem sprzęt. Aha.
2: Ja nie kupiłem.
1: Pierwszy wzmacniacz.
2: Ponieważ ja tak, to był pierwszy taki, ta wygrana, to mi tak jakby uświadomiła, że o matko, to może z tego będą jakieś pieniądze. Więc ja te pierwsze pieniądze sobie odłożyłem i je trzymałem sobie.
1: A, no,
2: a mam, nie dam, mam, nie dam.
3: Kupił tam, potem nie robię,
2: ale
3: a
2: ja zainwestowałem. Pewnie coś tam się jakoś zmieniło, że to chyba będę to robił, będę zarabiał pieniądze. Nie wiem, czy tego żył, no zobaczymy, ale to będzie przynosiło, więc ja...
1: Rok 1992, mówimy o $300.
3: Ja tylko pamiętam, że jak ja przychodziłem do domu i mówiłem mamie, ile dostałem pieniędzy za koncert, to oni się łapali tak głowy, że to jest, że za jeden koncert ja zarabiam tyle, ile oni po prostu w miesiąc. Nie? Takie były to po prostu rozstrzały. Nie?

0: Zespół Golden Life, który jest bohaterem dzisiejszego wydania naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce, nie jest może częstym bywalcem rubryk towarzyskich, ale były czasy, kiedy owszem, zdarzało się, że panowie czytali o sobie rzeczy, w które nie mogli uwierzyć.
1: Bzdura kompletna się kiedyś pojawiła w prasie, dzisiaj o tym gadaliśmy, że po koncercie, a propos jeszcze koncertów.
2: We Władysławowie
1: to było taka wielka impreza, nie mogę tam pewnie podawać nazw. Dzisiaj napisano o nas, że wypiliśmy 11 litrów wódki.
2: I teraz
1: wody.
3: To było z wykrzyknikami.
1: 11 litrów wody. To był główny nagłówek. No, główny nagłówek, głupie powiedziałem. Nagłówek. A w treści było napisane, że 3 przed.
3: Nie, no
1: 7 przed i 3
2: po. To daje 10.
1: No właśnie, więc coś się tam...
3: kłamstwo.
1: Nie, to kompletna
3: to nie było
1: bzdura.
3: Tyle.
2: A ja pamiętam, że pamiętam, że ja się trochę cieszyłem. Fajnie, że tak piszą.
1: Nie ma złego pisania, nie?
3: Znaczy, dramat trochę był dla mnie taki, że ja o tym nie wiedziałem i moja mama dorwała tą gazetę.
1: Tak.
3: Myśmy pokazała mi, synu, co to jest. A to była bzdura kompletna. Dałem taka sprawa, znowu jakieś sensacyjki szukanie, bo nie było tyle, bo mniej.
0: Zespół Golden Life. Kilka dekad na scenie, panowie są bacznymi obserwatorami życia, no i mają informacje z pierwszej ręki. Jak zmieniał się polski show biznes, ale też jak zmieniała się publiczność na koncertach.
4: Publiczność jest troszeczkę rozleniwiona przez to, że koncerty są takie poddawane na tacy. Kiedyś pamiętam, o koncerty się walczyło, że to dziwnie brzmi tak, że się o koncerty walczyło, ale pamiętam, że koncerty to kiedyś było po prostu wydarzenie i się naprawdę szło, zdobywało się ten bilet i po prostu było się w tłumie. Dzisiaj po prostu, jeżeli tych koncertów darmowych przez miasta, gminy i tak dalej, po prostu są tysiące, są przeróżnego rodzaju artyści, ludzie przychodzą, mają baloniki, kiełbaski, po prostu muzyka tak naprawdę jest tłem. No, jeżeli dzisiaj muzycy mówią po prostu, no po co wydawać płyty, liczą się po prostu koło koncerty, bo taka jest prawda, muzycy żyją z koncertów, już naprawdę niewielu artystów żyje z płyt. Płyta staje się dodatkiem do tego, żebyś ty po prostu grał koncerty. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Kiedyś tak nie było, no chociażby wspomniana przez nas historia, jak myśmy walczyli o to, żeby wejść do studia po prostu i zarejestrować utwór. Dzisiaj każdy to może zrobić w domu. Czy się tylko tak naprawdę promocja i co tam sznurki uda się, które sznurki uda się po prostu pociągnąć i żeby gdzieś tam po prostu zaistnieć.

0: młodszą część po prostu publiczności, jak sobie sięgniemy wstecz, to osoby, które wtedy słuchały tego wykonania, a miały lat 15, no to dzisiaj mają te lat 30-40.
1: Tak, to niewątpliwie jest, wydaje mi się, chyba sukcesem. Tak możemy chyba o tym powiedzieć, że Marek Jackowski przyszedł i powiedział, no, szacun pełen, tak, zrobiliście to po prostu lepiej. No więc to jest chyba taka fajna nagroda, ale największą nagrodę zebraliśmy od ludzi, którzy po prostu świetnie się bawili, zawsze pod sceną śpiewali.
2: Zespół Golden Life, kilka dekad na scenie, dlatego chyba możemy być spokojni, że takich przebojów będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będziemy podsumować.
3: Radio Z pewnego razu w Muzyce 6 FM.